kyo embera nizezo ezigenda maiso hakutekaniza okuziika okwa generali ate omugenzi Moses Ali haitu wewe omusajja ono omusajja

0: Madamu, niwe size yanje. Deka nkusigule nkutwale no mukanisa. Batuteke mune mpeta. Ekirukundo nenyumi twetu agitwa. Itwetu agitwa. Deka nkusigule nkutwale no mukanisa. Batuteke mune mpeta. Ekirukundo nenyumi twetu agitwa. Itwe twagitwa yagawala itunula nebinsobera nenonya kyokola zene kimbula nawe madamu we neka nkusigule nkutwale eno mu kanisa batuteke mu nempeta ekirukundo nenyumi itwe twagitwa itwe twagitwa reka nkusigule nkutwale eno mu kanisa
1: hi guys naba gambire nti abazini mbine omu studios akano of course iyo ogwe nijaribu iyo nijaribu ngweka nkusigule nkutwale no mu kanisa itwe twagitwa so oguno muzini mwine banzo kazini mukali print uli
0: tamutajira shoni big events alongside lick producer mobits waya bulo deka nkusigule nkutwale no mu kanisa batuteke mune mpeta ekirukundo nenyumi itwe twagitwa itwe twagitwa leka nkusigule nkutwale no mu kanisa batuteke mune mpeta ekirukundo nenyumi itwe twagitwa.